0: tak jakby jak krytykę na tak, ale to na odkaz
1: to jest teraz jedna. Nie.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, pisząc z parochom, do mnie daleko było i nie hodeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co się tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im chwarił. Wesoły świat. Wił jest dokoli wylił sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Gwarił jest Otče nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyle mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

A tu ranka. Wystawlu swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otwieranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat zoświta toho murianku.

miłość, niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia w aniczku,

tygodnia portalu LMFM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniku 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięci, narodu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli twórcy słownikowych Hoseł i jagist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gmini, de lemkiwski język jeszcze mąż czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełą jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowirował konteksty, poriadkował znaczenia, opisował hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jaki razem z Marciną Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmohli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petro Trochanowski, którego teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowiły największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatom są dwa obszerne tomy i koło 36,5 tysiąca hoseł. Za tymi czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięte osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja sił, ale jak narjadia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiwski język mich dalej opisywał świt po swojemu. Cytuania. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystać proti asymilacji, zahybaniu lemkiwskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobów zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer besidowała o lemkiwskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięci i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mieć wiele znaczeń zależnie od miejsca i doświadczenia besidujących. Proto najcinniejsze w słowniku są nie lem hosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymu odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skorej, jednoznacznej i instytucyjnie hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochranić sposoby dumania, co sąd wpisany w język. Wypowiedzi członkiń i członów słownikowego ansamblu wskazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiwskiego z chyży, uczest w projekcie znaczyła mozolne wczynia się przez dawne reale i seła, przedmety, dijania i słowa, które znikły z codziennego doświadczenia. Trzeba było przeglądać sotki i tysiące premierów, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty ho w takim prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiw, które już na studiach albo w dorosłości odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rydny, ale nie wse mich byty przyrodni peredany. Dla tych, którzy besidowali po lemkiwsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby Maryńczyma przełożyty intuicji domaszniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidi mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka.
ma służyć spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła go w szerszym kontekście do śledzeń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki mogą podpierać odnowu języka, ale mogą chociaż nieświadomo kolonizować, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryślenie, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostor, w którym po lemkiwsku możesz dumać, definiować świat, wczyć się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższy. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, poriadkowania materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobiu. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zagroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy swojego hostowateli, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwłoku języka. W dalszej części jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiwski język żyje też w rodynach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o przerwanym meczepokoleniowym perekazie i o tym, że aż i tam, gdy język peretyrwał, coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Dutschweifer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiwskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała Maryńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiwsku, przekonują się i z zachopliniem odkrywają, na kilku różnych sposobów możesz to przewesty. Uczeniki, hladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wydiat jak nieograniczone resursy maje język i jak możnym opowiadać współczesne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalny narzędzia diod nielem jak naukowa pomicz, ale jak psychologiczny argument, wkazując, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Poślednia część podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytowania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bogactwo lemkiwskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Dutschweifer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma choczemy besidułaty osobi na zowny. W Priaszowi odbyła się konferencja przyświadczona Ferencowi II Rakocyjowi, autor listy Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Priaszowskiej Uniwersytety w Priaszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocyja, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej Didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polski, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeną wodzowy powstania proty Habsburgiu, jaki Rusyniu nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Priaszowska Uniwersytet w Priaszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzej w Priaszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocyja, jego protyhabsburskie powstania, polityczny, religijny i obszczestwenny związek
razy 18 stolicia, jak i tyrwa juczu kulturno zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencyju odkrył rektor Preszywskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednej z rektorom partnerskiej uniwersytety w Budapeszcie Laszlo Torczaniom. Program konferencji był rozdzielony do wece tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o mistach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wychołoszenej na 22 maja. Wtedy den u 1703 roci Tomasz Esse w Bereksasi pitniał prapor i zauczył pitkarpackich Rusyniu do swobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocyja. Tak samo każdy rik w marcu świadkują Rusyny w Szarosz Potoci przy nachody dnia narodzenia tej wyznacznej osobności, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor wisty Petro Medwid. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sity Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2026 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulicy i płaszczy w Użhorodii. Ulicy Riepina, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co znaczy proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmiany adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobności współczesnosty. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenować w Użhorodii ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyncia, prawicowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulicy po wyznacznym rusyńskim pesatelowy to wde oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Wołodymir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, produżowatel sławnej pitkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego chudożnika Ukrainy, narodnego chudożnika Ukrainy, члена korespondenta i akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymir Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rik, autor wisty Petro Medwid. Praznik Błażonego Preszywskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piątniecie 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. Jak informował choworcia Preszywskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Preszywski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nachodzi odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprośwaszczennym władykom Jonom służyli świaszczenycy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenycy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sąd moszczy świaszczenną uczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku blażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Preszywskiej Archieparchii bude świadkowaty od 4 novembra tego roku, kole sobie przypominamy 25 roków od beatyfikacji władyki Gojdycza i trwaty bude do 5 novembra 2027 roku. Jubilejny rik bude rokom ricznic episkopskich hirotonii Preszywskich episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej hirotonii władyki Gojdycza w bazylice św. Klimenta w Rzymie,
11 maja 2020 roku bude wisem dosiadrokił od episkopskoj hirotonii Władykę Hopka, która odbyła się w Przeszywskim katedralnym soborii świętego Joana Krestytela. W komlości sobie przypomnianuli Gabriela Hattingera, autor wisty Petro Medwit. Hnedilu 19 jula 2026 roku w rusyńskim seli komlożka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rusyńskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rusyński aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestny Georgi Fircag z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykoła Bobynec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komlożki. W 1991 roku był jednym z osnowateliów pierwszego rusyńskiego obszczestwa Organizacji Rusyniów Madziarsku. Zanedał go podczas drugiego Światowego Kongresu Rusyniów, który prochodził w Krynici w 1993 roku. To ta organizacja była przyjata do kongresu, a Hattinger stał członem Światowej Rady Rusyniów. Hattinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyniu tak na domaszni, jak i na międzynarodni urowny. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczy Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem tego był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanymał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencyju i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Witorok, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor. Praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławnej cerkwi Świętego Mykołaja w Zeleniej Hori prochodzi pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświatnim liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florynczanyna. Michał Duda wrodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki. Dalsze transporty florynczan trafiły do Kożuchiwskiego powitu, gdzie w Lipynach oseleno 52 rodyny, około 43 rodyny oseleno Michałowi w lubińskim powitie, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcarełły, pismennikom Semanom Madzelanom, autorom knyżki Smagdoli. To perżycia budowania życia na nowo na czużej zemli, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał ho w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każdy inny lemkiwski otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to da jak inaczej jak innym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła ho talentom. Zasmakował pak toj samej doli, szto jego bracia, ale palec Boży pomich mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzi, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uhraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, szto nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florynci, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte na premier na striczu rodyczy w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeneki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostrytyte, w Gorzowi, we Wrocławiu, w Krakowi, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Seman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji i profesyjnie związał się z muzyką.
wiół zajęcia w muzycznej szkole, kulturnym domu ta wiół symfoniczną orkiestrą. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. zahalnooświatnym liceju. Tam też wiół szkolny chory ta ansambli. Od 70. roku 20. stulecia Michał Duda praktycznie nie widział. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerhowe pokolenia prawilnej emisji hałasu, oddychowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostereczy w każdym indywidualność, a relacje z młodzieżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mali bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Po tym, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypustył zdibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów. Wielokrotno był nagrodzony za swoją profesyjną i kulturną działalność. Najcienniejszy pro niego był Order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięty archiepiskopom Jeremijom, władykom wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodą z Bilcarewy. Mali dwie dziewczynki, Olgu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziewczynki związała życia lignickiego uczytela z Zeleną Chorą. Joanna wyszła za mąż za otcia Antonia Haburu, wieloletniego parocha prawosławnej parochii Świętego Mykołaja w Zelenej Chorii, wyświadczonego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii była Chodar. Otec Habura tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tą de maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Chory, pitperajuczy dziłków w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamięty Michał Duda związał się na tylko silno z Zeleną Chorą, że tam chodził by ty pochowany. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i otcia Antonia, prodąża to rodzinną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Sambożu. Biografia Michała Dudy, weselenego jak dityna z Florenki, niezrzecznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roków wczył czerhowe pokolenia potomki akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wierności muzyci mimo protywnosti. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy śpiew. Wykonawcami tego koncertu byli nasze dzieci z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceju i wipczoho się nawczyli i pro swoje nie zabyli. A pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, że to hidna uwaga, że to należy do skarbu świta. To win dokazał, jak wykołysane przez nas w chyży piśni westy w świt. Żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięty naszych dity prawnukił ostale żywą iskorką, pisał Szymon Madzelan. Czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. Już zaran zachoryt 36 lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Już zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36. Lemkiuska łatra. To jedna z najważniejszych stricz lemkiuskiej gromady w Polsce, która od roku je nachodą do wspólnego weselienia stricz przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskiej kultury. Organizatorem podii jest Towarzyszenia Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z rydnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskiej Watry obnyma dwa dny, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Nadrabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowe Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciów ta folkloru, ni współczesnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zachoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatnyciowym koncertom. Podija potrwać aż do niedzieli nad raną. Zawerszynią watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy Uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec Mytrat Artur Hraban.
To miejsce, jakie sprzyja dnelem kulturnym perażytiam, ale też odpoczynkowy. Uczestnik watry może korzystać z ozerta plaży, które nachodzi się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w łuchach je dobrym nachodą do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zindraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor wisty Severian Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiwskiej Kultury w Zindranowi bude miścią podii z długą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipca juleja. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiwskich kulturnych stricz. Do Zindranowej schodzi się Lemki z ridnej Lemkowiny, ale też dalszych części Polszczy, Słowacji, Ukrainy, żeby razem przeżywać tradycję, stryczać dawnych i nowych przyjaciół ta szanować lemkiwską spadkowinę, co jak raz jest głównym celem muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bogaty program, w którym nie braknie ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami książek. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy będą moczy zwiedzać Muzej Lemkiwskiej Kultury, zapoznać się z jego ekspozycjami ta doznać się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują się hudacy ta kapela Esta, Zachory Dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerkwi Świętego Mykołaja w Zindranowi bude odsłużona Bożeska Liturgia. Po niej bude oficjalne odkrycia podii. Przed publiką wystuplat Swednicke Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochody te budut pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcji dla dity ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ogniskom, które stanę nachodą do besidy, śpiu i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy rocznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalno zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiwskiej Kultury. Początki istnienia Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zindranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutności lemkiwskich dijaczył. Byli to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiątek Lemkiwskiej Kultury w Zindranowi. Proto też oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiątek lemkiwskiej kultury. Wysłuchali z te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Przed nami lemkiwska łatra w Michalowi, świato naszej kultury i stricz. Nie braknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dity, strefa sportu, rekord świta w hulaniu potriasanoj i wielu innych atrakcji. Najsłowa, tam gdzie idą Lemki, według was prosto do Michalowa. Do striczy w piatniciu 31 lipca. Medialne pokrowitelstwo nad lemkiwską łatrą w Michalowi trzymają Radio LMFM,

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

0: No, super.
1: Czytanie to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobera.
4: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 75. odcinka, w którym będziemy wspominali jednego z współczesnych łemkiwskich twórców, Michała Sandowicza, szczurego patriotu, lubitela Lemkołyny, jaki na wse zapisał się w naszej rosyjskiej historii. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania.
8: Michał Sandowicz, mamyna łyżka. Osinny dzień wresnia. Słońce zdawało się ciepłe, choć zastuplale chociażki deszczowe chmary. Nie wziął parasola, a przecin może laty deszcz. Przystanął i zaszmarł kurtku na ramenu. Przed nim wkazała się dorohowa tablicia z napisem 3 kilometry. Tak, to lem 3 kilometry do cilu, jaki na nowo pragnął osiągnuty. Chory następna tablicia, strefa przygraniczna, przygadowała, że może go zaperty, jak w 55? Nie, to już nie to te czasy. A jednak drybynka strachu przygnitała jego serce. Tak jak tołdy, w 55 nikt go tu nie wyzwał i nikt mu nie kazał, żeby win Łukacz, teper już nie młody, bo dobry po 60, wlógł nohy po kamenystej drodze do swojego domu, teper nie istniejącej lemkiwskiej chyży. Raz po raz zatrzymał się, żeby pizryty za sebem, na rozmoszczeniu kolorami dolinu, jaką zawierzało chirskie pasmo lisiu. Kraśni tu, podumał. Droga skruczała do lisa. Dostojne buky tworzyły nad Łukaczem tunel, jaki minął się barwami oseny. Trisk łamanego hołuzia ostopił na moment wstraszonego Łukacza. Po chwili zitchnął głęboko, kole pereletiło perednym statko saren, peretnajuczy drogu. Iszł dalej i wyberał suche miścia, myniał wodą napełnione żąby. Tak, to są żąby zrobione kolesami traktoriów, jak wywoziat dereło z lemkiwskiego lisa. Może z nianiołoho lisa, widział sam sebe. Riady ułożonych w sztapli bukowych klocił na szerokiej liśni prorubi, do której liszą po czwartchodyni, potwierdzili jego obawy. Wyrubują nasz lis, hady. Nachli hurkot motora rozdarł spokój lisa. Zza zakruta wyjechał zielony jeep z dwoma facetami obleczonymi tisz na zeleno. Czego tu szukacie? Zwidał jeden z nich, młody i bulaty na twary. Idę do swojej wsi, spokino rzekł Łukacz. Tu nie ma żadnej wsi, panie. Tu słowacka granica. Zi Łukacza był chłodny i pewny, a to ty dwaje w zielonych uniformach na jeepie byli lem jak powtórzenia z historii. Otrias się zaspomnił i ryszuczo powtórył. Idę do łemkowskiej wsi. Łemko, Ukrainiec, ale zawzięty. Wasza wieś może tu kiedyś była. Teraz to my zalesiamy. Odjechali z hurkotą motora. Zalisiają dne swoje? Preleciło mu pochołowi. Wernął z proruby na drogu i ruszył skorszym krokom, żeby wstychnuty pered doszczom, jaki nadtichał z zalisa. Już blisko, już widno cmentar, mamrotał pod nosem. Tesany solidny granitowy mur okoluwał niewielki cmentarek, gdzie posredyni stojał obelisk. Niemiecki napis był już nieczytelny. Lemczysło 1915 przygadowało czas rusko-austryjskiej wojny. Posered dereł za cmentarium widno było trzy ramienne kresty, kamienny żelizny, pochylony i potryskany. Część z nich leżała powalena i prerastała zdyczaliwym kriaczom. Z trudem odnaszał krest z tablicią. Tu spoczywaje Olena Barna, wiczna ja pamiat. To była jego babcia, pochylenej nad chrobą zawziato wyrywał z kopczyka drybnu haszczynu. Perek stył się i szepnął, wiczna ja pamiat. Zaczęło laty. Cy wstygnę się schołaty pered doszczą w jedyni czastyczci dawnego gazdziwstwa, kamiennej pewnycy, jaka tule mostała. Szpotajuczy się na koriniach i kamieniach, dziszał do znajomego sobie chrobczyka. Zitchnął z zadowolinią, pełny ciejszczy stojała. Lem dweri na połowinu prechnyty prywaliło w czaste kamienia. Odczmarł ho nabieg i naparciłym tiłom. Ciężko, ale ustupyle. W seredynie buchnął w neho zapach zboczliwych drow i leścia. Na hliniastej podłodzi denede leżale resztki doszczok i inczy neokreslene czaste dawnego znariadia. Czute było, jak za dwermy pełne się lije sylnej deszcz, ostro kontrastujący z tyszą kamiennej jamy. I niezależnie od tego, że pełnycia to najmęcze miejsce w gazdziwstwie, Łukacz poczuł się tu bezpiecznie. Odhorodzony od ludy, jak pustelnik, bliski Bohu. Zmuczenia dawało o sobie znaty. Siedł operty o rozsypujuczu się kamienną ścinu, presnął. Na moment wzrił się w swojej dawniej chyży. Przy zastawlenym horciamy pecu stojała mamcia i trymała drewnianą łyżku. Prynes kompery spełnyci, czuł win mały Łukacz i nie był w syli się poruszyty. Styskał w dołony pałuk pletenego z łozyny koszyka, wypełnionego po berechy gazetowymi wyriskami, starymi lemkiewskimi znymkami. Prynes kompery spełnyci, powtarzała bezhołosno mamcia. Musisz to se zrobyty. Wysiedłał sam do sobie Łukacz, aż poczuł, że budyt się z niespełnienia. Doszcz prawi perestał laty, w pełnicy jakby pojaśniło. Rozizrył się po kutach. Kawalciom doszczki rozrybułał zwalisko zemli, leścia i dereła. Zaintrygował otoczony patyk, jaki styrczał z kupy hliny i kamienia. Szarpnął. Była to wielka drewniana łyżka, oczystył jej z hliny. Byty może to mamcina łyżka? Musisz to se zrobyty. Niewykonany mamyn prykaz mordował ho jak w śni. Po zwałach kameny zaczął propychaty się ku wychodu, ale ruka natrafiła na kawalczyk blachy. Odhrebał ją. Był to ich numer chyży z czysłą 44, z ozwaniem seła i gazdy. Pereter blachu rukałą. Już nalało. Wszturył numer nad skleplinia pewnycznego wchodu i stanął poprynym z łyżką niby z berłą, jak do znymky. Najteper toty w zelenych uniformach posmoczat, że jego seło iszczy istnuje. I dołho smotrił wszturenu tam tabliczku z napisem Jan Barna, numer 44, Wyszowatka. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
4: Doktor Michał Sandowicz wrodził się 22 sierpnia 1939 roku w Warszawie, a od pierwszego roku swojego życia prowił na Lemkołyni w Ustiu Ruskim, gdzie jego nianio, otec Maksym Sandowicz, syn świaszczynomuczynyka Maksyma, druga światowa wojna i hitlerowska okupacja wraz z jej konfidentami proczynili się do wojazdu Sandowiczów z Lemkołyny do Białostoka. Michał Sandowicz poczajuska Boża Matiry z Ożduni. Do chórzy Sandowiczy i Ożduny przyjeżdżał jemny raz. Z perestrachom smotrył jem, jak pomały zapadać się do zemli. Szczezale tiż otulajuczy obejścia dereła włytynany czerez polskiego gazdu na drewniany biznes. Rozpadał się sypanec, zwalena czast dachu nad boiskom obrastała kryjaczuwą i kopryłamy. Jak chronikar fotografował jem etapu wmarania chyżu moich predkił. Lem sklepysta pełnycia z pleskatych kameny składanych fachowo jak w rumskim akwedukcie trymała się micno na dokaz dołholitniego butowania tu predkił. Znał jem, że kotrusoho dnia, koli prycham, chyżu już nie budę. Myśl, że bo dasz to z toho domu wratuwaty i wynesty, rycz dajaku, kotra była ich, kotru dytchnu jak pirnacz, jak paličku perekazanu mi w estaferi pokolin nie dawała mi spokoju. Toho lita przyjechał jem z Warszawy do Żdyni pełny pobojowań. Cy zastanu jeszcze naszu babusiu chyżu. Iszał jem guni wzdłuż cerkownego ohorodzenia z bojuczym sercią, bojaczu się, że nie dane mi bude spełnienia wyszniego, nie dajuczoho się w jasny ty nakazu. Pospiszajuczy hrużał jem mokryną popry potoku i wdrapał jem się na horbok przy pełnicy. Dym, jak zabuta hrobnycia, ciłkom zarosnany był zilską i kopryłamy. Ta i nie był to dym, to było radsze miejsce po domi. Płatwy i krykwy runuły do seredyny i hnyły medzy ostatkami stin. Lem w kuchniani czasty ostała się czast powału i dachu. Peredarajuczy się czerez kopryły, woszał jem tam. Pid nohamy chrustiło potołczane szkło. Rozizrył jem się. Na swoim stanowisku warował w rozi pec. Wielki, pukaty, kolysy biłej. Prawdywy, lemkiłski. Przyszło mi do dumku. By ty może, tu najdu też to hodne związatynia z nima. Kawalec pecowego szubra? Wahał jem się. Chciał jem się wernuty, ta żażda ostawania była mocniejsza. Było tu jeszcze sztosy, co nie trymało. Siachnął jem ruką do pitpecka, de kolysy trymali dyrła. Poczuł jem ramku, jakby obraz. Wytiachnął jem. W rozpadających się listołciach z ostryskanym szkłom wzrył jem jej. Czudesne lice naszej matery, poczaiłskoj Bożej Matery. Prekrasna ikona na grubym kartoni, takoj w ciłosty zachranena, lem zo sklepystym puknienią, jakby na podobu ranenoj szablą Madonny z Jasnej Hory jaśniła nebudennym syjaniom. Perekstył jem się. Teper michiem od tale odujty. Zrozumiał jem, że jem naszą totoż to maje niałuczutu z moima predkami. Ikona dołu ostawała w Warszawie, nie doma, lem w pracy na Politechnici, kotra de facto była drugim moim domom. Minuły rok. Z dalekiej Pensylwanii, od mojego dwojurydnego brata, prawosławnego świaszczennyka Daniila, przyszedł list, w jakim pisał: nasze modlitwy do poczajuskoj Bożej Matery ostale wysłuchane. Twi dido, muczenek za wiru, bude toho roka kanonizowany. I tołdu, poniał jem, jak wszutku podii w naszym życiu i życiu naszych predkił, sud spletemy i neprypadkowo, że nic nie dzieje się bez woli Bożej. Adże Maksym, mi światy dido, początkom stolicia, buduczy młodą ludyną, powandrował zo Żdyni do Poczajowa, żeby tam, w monastyrii, przed cudotworną ikoną poczajuskoj Bożej Matery, zmicnyty się w wiri widcił. Wziął jem do róg spasenu ikonu z chyżu sandowyczył i złuczył jem ją pleczamy z nową i szczypachuczą farbą ikoną Maksyma. Obie ikony wstawił jem wraz do zrobleného w Warszawie na zbliżający się torżestwa kanonizacji Kiwota. Neodołha naduszą to wielki dla nia den. 6 września 1994 roku. Kiwot, zwerneny ikoną poczajuskoj Bożej Matery do hurmu wirnych i duchowęstwa, złożył jem pić ściną sudu w Gorlyciach, w miejscu, gdzie dokładnie 80 roków skorsze, w dny 6 września 1914 roku, austryjskie żandarmy rozstrzelali ojca Maksyma za wiernist naszemu narodowi i prawosławiu. Chór z Ukrainy zaśpiewał piśnią hymn Oj, zišła zoria. Palili się lampady, moliliśmy się szczuro, a potem kiwot z ikoną Świętego Maksyma i Poczajuskiej Bożej Matery powandrował uleciamy Gorlic do cerkwy. Tu po kanonizacji postawleno go na prawej stronie ołtaria. Smotryt teper Świętej Maksym Gorlickiej na nas z ikony projatliwymi oczami, wsperany na wiku Bożą Materiu z Poczajuskiej Hory i z Ożdyni. A ja postanowił jem pojechać do Poczajowa. Czytała Olena Duć. W 50. rokach XX stulecia Michał Sandowicz perenił się do stolicznej Warszawy. Tu skończył studia na Warszawskiej Politechnice. W 1981 roku doktoryzował się, ostajuczy przez 34 roku wykładaczom tej uczelni. Jak architekt zaprojektował wielokosteł, osil i różnego roda budynki. Spółprojektował też warszawskie metro. Zapraszamy do wysłuchania czerwowego opowiadania Michała Sandowicza.
0: Michał Sandowicz, profesor. Tołksia maluchom po bajurysti hirski dorozi i dumał, cy dobry robyt, że ichat w to tu podoroż. Cne byłoby lipsze posidyty w chyży z materiu, kotra buduczy powisem desieci, żażdała aż coraz barże maty opry sobi, świdoma kraja swoho życia. Ale na tot raz to ona wypchała ho z domu we sidujucz. Id, Michale, adże to twój brat. Tak, to prawda. Petro Bortniański, sławny profesor, chirurg, był jego bratem. Widzieli się tak dawno, że mąż powistyny jak się nie znają. To był chyba 60. rok. Petro przyjechał tu, do Huchoho seła o 2 roky po tym, jak rodycze wernuli się zo zachodu. Michał lem zaczął chodyć do osnownej szkoły, a Petro był już studentem medycyny. Śmijał się zo starych, że wernuli do tej bidusi, do toho tyrania i nehoden był zrozumity widcia, kiedy za jedno powtarjał. No, ta preciem doma. Na pochoron widcia, ko trochę prywaliło w lisi drewo, nie przyjechał. Bo za daleko, za dorocho. Był to gdy w Ameryce na stypendii. Wysłali ho tam z akademii, bo z wyróżnienią zdobył zwania likaria i znatia do partii się zapisał. A Michał z materiu dalej bratali się z lemkiuską bidą. Byłaż to prawda nahoda, żeby stydyty się za oceanom na wystupi lemkiuskiego ansamblu, w którym Michał hrał na huszlach, ale Petro na tot wystup nie przyszedł, choć w ukraińskich gazetach pociły Ameryci pisali, że przyjechają z Polszczy. A teper win. Michał, hajowy jak nianio, już z osywijuczą hołołą i chat do brata. Cy poznają się w churmi hosty? Nie dostał już co prawdę zaproszenia, ale szef gorlickiej gazety, w której Michał czas od czasu pomieszczał krótkie dopisy o życiu Lemkiu, wysłał go taką syłą. Panie Michale, napiszete o Petri Bortniańskim, a drzewin od tale, ciła Polszcza onym besiduje, w telewizji ich wkazujut, wratował życia tiłkym ludziom. Taż to chirurg taki znany i hajte Michale koneczni. Tak. I idę. Śmieję się w duchu ze swojego hobby żurnalisty. Pisał mały statejk o Doly Lemkiu, o jej historii, ale tak naprawdę nie mał się za żurnalistu. A pisał z potrzeby serca, pisał, bo chciał dać to Polakom powisty, żeby o nas znali. Wydumał swój pseudo Jan Górski, bo poszto mali znate, kim jest naprawdę. Tak rozdumujuczy wyjechał na trasu do Katowic, bo w Katowicach mał się odbyty hołosny jubilej jego brata. Połna 60. Przed 10 był na miejscu. W bramie, wedłuczy na teren Instytutu Chirurgii, musił oprawdować się ochroni, czom nie ma zaproszenia, ale legitymacja z redakcji perekonała pilnujących. Na parkingu pełno już było aut, de kotry z czudzą rejestracją. Chwoszą żywo do vestibulu. Tu panyczki przy stolikach rejestrowali przychodziaczych hosty. I na tot raz pomogła redakcyjna legitymacja. Program jubileju profesora Petra Bortniańskiego. Przewidywał mszu w kosteli, wykład jubilata, wręczenie odznaczeń, prasową konferencję i bankiet. Kostel był przy samym instytucie, surowy, pseudogotyczny, chłodny. Pomały wypełniowali go ludzie, elegancki, dobry pozberany, kraczający z dostoinstwem i jakby obczy dla Michała. Stanął na peredii za kolonną. Chciał widzieć wszystkich i wszystko. Czekał na probycie brata. Jakby chladat. Czy bars się zmienił? Adże rytki fotografii z oświta też były sperzed szównych roków. Naraz wzrył ho, jak kraczat seredyną kosteła po czerwonym chidniku z żeną bidruku, jak do ślubu. Za nima wysoki, 30-letni mężczyzna. Poczuł szepot stojaczych przy nim pań. To syn przyjechał z Londynu. Bortniański siły w pierwszej łauci. Msza trwała krótko. Potem promawlał biskup. Chwalił profesora za pracę dla ludy, za pomicz kostełowy i fundowania witraża Świętego Jana Boboli. Na wykład jubilata Michał nie piszą. Bo poszto. Adże nie zna się na medycynie. Okrem toho był chłoden, ta wstupił do mołocznego baru, dasz to prekusyty. Ale na prasową konferencję imowirno pite. Mał swój plan zwidań, który perezrył kiet i żurok zupu, która najbardziej przypominała mu kieselyciu. Sala prasowej konferencji była już pełna, kiedy wernął do instytutu. Przy blisku fleszył i opleskach brat sił za konferencyjnym stołem. Chpali pierwsze zwidania. Odpowiadał czastynnie i po angielsku. Nareszcie podano do zadu mikrofon i one dołcha Michał z chrypką towaryszuczą za jedno przy znerwowaniu zwidał. Czy pana Reed, panie profesorze, ma jeszcze wspólnego z bortniańskim kompozytorem rodem z Bortnoho? Toto prowokacyjne zwidania wydumał na poczekaniu i tremtił na myśl, że brat ho poznat. Neświdomy pit stupu Petro odpowił: wrodył jem się w Krakowi, a o kompozytorii bortniańskim pierwszy raz czuju. Chwalił prawdu. Michał znał od mamy, że w 40. roci za nimcia mama buduczy bremenną pojechała do Krakowa, do Reinfusa, profesora, który onych bortnianach pracu naukowu pisał. Pojechała, żeby ho prosyty o likaria, żeby i pomich, bo bardzo źli znosyła bremennist. Tu zima liju boli i Petra wrodyła przed czasom ne w nich na seli, lem akuratni w Krakowi. Mikrofon wyrwał mu z rąk następny rozmowcia i Michał zrozumiał, że na nycz zdali się wypisany na kartce zwidania. Podryndał korytarium gu wychodowy. Po drodze doletił ho zapach straw i napytkił z bankietowej sali. Samitny wyjechał z parkingu swoim roztyrkotanym maluchom. Było pizne, sobotnie popołudne. Chnał neperepysowo po miści z oskoryściu szówni wyższą ponad dozwoleną 60. Minął tablicu sosnowiec. Sam nie znał, jakim sposobem naszł się przy cerkwi. Zatrzymał auto, głoszał do seredyny. Перед іконами хоріли свічки, пахло кадилом. Зробив на собі знак креста і доучив до клачаючих. Співав хор, а душа м'якла. Покаяння отверзи мій двері жизнодавча. Був переконаний, że to tu cudową melodię do pieśni napisał sławny kompozytor cyrkownej muzyki bortniański rodom z Bortnoho. Jego najkrasszoho w Beskidi Seła. Czytała Monika Tylawska.
4: Od 90. roku poprzedniego stolicia aktywnie dział w rusyńskim prostorii. На тото напевно велике влияння мала канонізація його діда отця Михайла Сандовича. Доучив до Стоваришення Лемків, будучи потім заступцем ведучого, і заложив кружок Стоваришення Лемків в Варшаві. Окрем прозу, писав ті ж пісні. Послухаймо єдної з них в опрацюванню Варшавського хору Шурбака.

0: Michał Sendowicz był osnowatelą Fundacji Sperania Lemkiłskiej Mężczyzny Rutenika, przez którą zrealizował wielu strategicznych dla lemkiłskiej dostomenności projektów. Władanie tak ważnych knyżok jak na premier słownika Jarosława Horoszczaka, bukwaria A ja znam azbuku Petra Murianku, współczesnej gramatyki lemkiłskiego języka, autorstwa Mirosławy Chomiak i profesora Henryka Fontańskiego i wielu innych. Organizował tabory i szkolenia dla rusyńskiej młodzieży. Kilkist imprez, do których zaczęsłyty moż koncerty, konferencji, męszy i bilszy striczy ciężko zrachowaty. Zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego, bardzo osobistego opowiadania Michała Sendowicza.
1: Michał Sendowicz, odnajdź sebe. Siera cmentarna brama. Kotryj to już raz z riadu kraczam po tym ostrowi spokoju. Budżu seredlisa krestił i pamiatnykił. I czytam, w zapisani na kameny knyzi dusz. Myr prachu twojemu. Pokój jej duszy. Łatynka i krylecia. Doszcz, witer i moroz jednako nadgryzły twarde kamienne lice zapisanych slił. Ekumenia. Promynuło już duże roki od pierwszych prób hledania grobu toho, który przyjechał tu z dalekich zachodnich storin. Galle. Francuz, Holender, Niemiec, Wiktor Galle, otec mojej mamy, zahynął w dalekiej Rosji w czasie rewolucyjnej zawieruchy. Tu na tym cmentary leża jego pretki. Tak mi powiedali mama. Ale na żal, nie żyje już nikto, kto mógłby mi dać to powisty. Adże bukam seret krestił. Tyszu cmentaria rosty nad wysk żeliznych koles tramwaja. Tak, to precim Warszawa i cmentarny nasz, nie beskydzki, nie lemkiłski. To stary ewangelicki cmentyr w Warszawie. Chowano tu ewangelikiu, katolikiu i prawosławnych. Staju przed pogrebną kapliczką z piatioma cybulastyma baniami i prawosławnym tryramennym krestom. Nad dwermy napis. Sklep familii Skwarcowa, 1850. Zazeram przez rozbytu szybku do seredyny. Styrta doszczok, chłopaty, mitły. Składzaj cmentarnych z nariadiu. Nagło w tym zwalisku dosteriham rozogneny palci ruky, jaka dwychać się do chory. Już po chwili cmentarny dozorcia otwiera dwery kapliczki i z trudą wygrybuje czudową figurę rozpiętego Jezusa, prawie naturalnej wielkosty. Dlaczego tu? Świduję po polsku cmentarnego dozorci. Leży tu chyba ze 100 lat. Podobno przed wojną w głównej kaplicy powiesili nową. Tę zdjęli i wyrzucili do prawosławnych. W zariadzie cmentaria pojaśniam. Szukałem grobu rodziny mojej mamy, z domu Galle. Tymczasem w prawosławnym grobowcu znalazłem ogromny krucyfiks. Czy może być mój? A pan kto? Ja? Łemko po ojcu i dziadku. Ze Zdyni, z gór, z Beskidu. Prawosławny? Tak. Wystarczy zgoda pastora i skromna ofiara na konserwację cmentarza. A propos Galle. Jest w księgach zapis, że zmarł w 1829 roku Karol Galle, architekt warszawski. Miejsce pochówku nie jest znane. Odchodzę z cmentaria pełnej radosty moho odkrycia. To nycz, że jem na naszą grobu Galle. Ważne, że figura rozpiatoho Jezusa poichat do Żdyni. Postawlu przy dorozie krest w podjaci Bogu za to,

0: zobaczył jem na nowo zemlu moich pretkił, że budu na ni wołodaru, jak kolesy sandowycze. I stanął krest na mojej zemle z rozpiatym Chrystą i zapisał jem na kameny molitwu moju do Boha, molitwu naszu, rusnacku. Molim Tia Boże, ruseński rit, o spokój dla nas od wsiakich bit. Prosimy Tebe, najprydę czas, koli budeme my w sebe zas. Czytała Warwara Duć.
1: Michał Sandowicz wyróżniał się nieperesicznym optymizmem i pochodem ducha. Nie było dla niego niemożliwych rzeczy. Kiedy Dasz to zadumał, od raz brał się za realizację. Pisaty po lemkiwsku zaczął dost późno, już w zrywym wieku, ale liszył w spadkowyni dost wielkie czysło tworił.
2: Michał Sandowicz podróży doli, podróży pod jachom, nieraz trafla się misiste do podróżniego kupę i zmachaty się z nim z prostorą, jak samitnyk w czołni, to płynę bezkrajim okeanom czasu. Rozmierenej durkot kolec i jednostajny szum powitria, to oprolizuje pod jach swoją masą, prywodia do zadumy. Zawiknął w tycze w dal krajewit, pole, lis, rika domy, zas pole, zas lis, ludę, szto idut za drochą i za domy. Serce ohartat czudna tucha i żal, że na hoden jem byty w tym lisi, że na morzu zanurty się w tej wodi, że na morzu zejty się z tyma ludmy i nikoli nie wstupu do tych chysz, jakie skrywajut peredo mną tiłko neznanoho. Pod jach za jedno żenę, sidat zmerk, nie już za szybą krajewydu, na czorniawe wikna sztokus rozbliskuje jasny stmienianych literen, mimo woli przychody do myśli, że wszystko się myniat, w obrazach, szto jawlajut się przed oczami, wydżu moich pretkił, pradida mojego Tymofija, moju babu Pelachiju, moho widcia Maksyma, matir moju Tatianu, moho ujka Petra, one tiż ichale pod jachami, nezamirenyma, specjalnyma, szto ich prydała nepośczadna dola. Zamykam oczy i cofam czas od wiede się trokił. Ja, Tymko Sandowicz, już druhu dobu triasu się tym proklatym austryjskim pod jachom. Kisno, bo duże nas tu wezut. Duchota, a wikien żandary nie dozwalają otworyty. Pelachija, nevista, choć tylko dobry, sidyt na łauci. Adże prynadii ona, ja na dylinach. Napchali nas tu jak paciam do klitu, szto wezut ich do riznuka. A nas de wezut, neznanych to. I czom, żem rusnak, rusofil, syna mi postrirale, kochanoho Maksymka, kraśni śpiwał. Wiczna ja pamiat, wiczna ja pamiat. Otcze nasz i że jest na nebesy. Szto stajeme demy. Aufstejen schnell schön ende. Jetzt sie kommen an neuen Aufenthaltsort. Talerhof. Otwieram oczy. Durkot pod jachu jak tołdy, w czternacetym. Neuen Aufenthaltsort. Nowe miejsce bywania. Moje kupę dale porożnie. Ne znam cydrymlu, cysnyju. Wydżu mojego widcia. Ja, Maksym Sandowicz, paruk z ustia ruskoho, smotrił czerez wikno pod jachu na wtykajuczy i herbet hir. Moi kochany chory, tak dobry mi tu było, za jedno się skytam, najperszy z mamą Palachiją i didą Tymką z dalekoho Talerhofu. Na szczęście toho nie pamiętam, a że małym tołdylem dwa roczkę, a potem Zakarpatia, Czechy, Serbia, Makedonia i nareszcie Lemkołyna, w trycet semem blisko swoich. Teraz po piato krokach każut mi się od tale wynosyty, czom, żem rusen, moskofil, kacap. Hołowo mam iszcze bolaczu i zle wydżu po tym, jak miał wdarył po oczach na hajom wjaznycznej dozeracz. Słaby jembars, tylko misiacy wjaznycznej katorchy. Na szczęście moja kochana Taniusza Prymi i Michałko, moj mały miszka. Czom muszu wyjechaty? Preister Maksym, ihre Verbleiben auf Lemkowina ist unerwünscht. Moje przebywanie na Lemkowiny je niepożadane. Sie sind Rusyn. Tak, ja Rusyn, Lemko, jak mi święty ojciec Maksym. Hospody, prosty nam chrysznym i pomyłuj. A pod jak wse jeszcze idę. Ja, Michał Sandowicz, idę z Wrocławia przez temną porożniawą noc do Warszawy. Prytulił jem lice do zemnej szyby. Desy nedaleczko, w czorni chlubyni, je małomycki cmentir z namochylnym kamieniem Petra, mohołika Sandowicza. Czom pochoronany je tu, a ne tam, w chorach, w Beskidach? Czyżby i wyn musił siste do proklatoho potiachu? Darmo, wyczut od potiach, nepodibny do ludzkich, cywilizowanych wymoch. Bydlaczej, wagoni, seret tumakił, gazdił z kochonariada, na oko łoty wkrytym płachtom leżyt oboliły Petro. Gazda i żak z Ożdyni. Skopale holudowy wojaky, podczas nachodzenia dowodził, że był w UPA. Ciężko mu teper dychaty przy odtołczonych rebrach, a przy tym to dawlaczy zmlit od korał i owec, co wezuć się wraz z nim. Dobri, że rodyna prynym, żena Maryna, tryliczny Mikołajcio, pak Olenka i najstarsza Annusia. To ta maje już 9 roku. Reczy, szub na usz, ta za jedno odaszczość widuje, bo nechotna zrozumity, czom ich desy wezuć. Nianiu, co znate, wydę teraz budemy, co budę tam szkoła, boju się. I wse mi żal moich paciurok, szczo z tymi kupyle na kiermeszy. Desy mi wpali, jak nas w Zachorianach do wagoni upchali. Ne płacz, Anu, szto tam paciurkę, budu da kole druchy. Dobry, że mia pustylene, jak inszych, bo święci mnie z potiachu wzięli, uszponych. Boże, i zaszczą za to, że sme prynych boroli się i chynuli za Polszczu? Szto? Stajemy? Banderowcy, skurwysyny, wysiadać, szprotawa, koniec jazdy. Koniec drogi, ta ne koniec stradań, niezasłużonych, niepotrzebnych, nieroszczyslenych do dnes, choć od tamtych dni minęło 56 roku. A ja idę ekspresem z Wrocławia, porożnie kupę, porożni wagon, nikogo neje, minuli się. Szto, już Warszawa, w holu centralnej na zegary już piłnycz, szczy i zoho radyja dochodziat mia takty Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, alem kołena? Czytał Jakub Tutko.
1: Doktor Michał Sandowicz odeszł 22 grudnia 2003 roku w szpitalu w Łodzi, gdzie naszł się po automobilni kraksi, wertajuczu do Warszawy, jak wse z lemkiuskoma sprawami. Pochoronany jest na zemli swoich predkiów w Żdynu na Lemkołyni, od kale pochodził jego dido, dnes pryczuslenej doliku światych, światej Maksym Sandowicz. Dneszni audycyju zakończymy kołysanką, do której słowa napisał Michał Sandowicz. Śpiewat ansambl piśni i tańcia Lemkołyna z Bilanku.

0: Szanowny radiosłuchaczy, horiaczo prosimy na słuchowisko teatru Terka Problemowy Princezny autorstwa Teodezy Lattowej, adaptacja do lemkiuskiego Warwara Duć. Prosimy.
1: Dobry dandity i wszystkie dobre ludzie. Ja znam, że i małe, i wielkie lubią słuchate i obzeraty przypowiedki. Kto by nie chciał wiedzieć, jak dobro wygrywać za złom. Dnes to nie będzie żadna kryminalna przypowiedka, lecz krasna, wesoła bajka w trzech princeznach.
2: Gdzie było, tam było. W jednej dalekiej krainie żył korol elaborat, który hordył się swoją diłką. Princezna Apraksia była bardzo smudra. Korol kraśnił oblikał, dozerał, kormył samyma smacznyma strawami i od maleńka wse i powidał. Diłuś moja, ty budesz najmudriszą princezną, jaką świt poznał. A była ona naprawdę bardzo smudra.
3: Moja najmudriejsza diłko, ty taka mudra, że nie je nad tym świty dla tebe pary. Jak ja cię łydam, ty najdu dla tebe muża.
4: A może ja jem najmudriejsza medzy najdurniejszyma?
3: Nic, medzy najmudriejszyma.
4: A może ja jem najdurniejsza medzy najmudriejszyma?
3: Prestan, ty jest naj, medzy naj. Jasne?
4: Jasne.
2: Korol się uspokoił, ale nie na dołho. Princezna pidrosła. Wtedy win zadumał pryniaty dla swojej korolełny, najczesniejszego i najmudriejszego w ciłym korolestwie profesora. Raz go zaklikał i powidot.
3: Profesore, moja diłka jest na pełno mudriejsza jak ty, ale ja ty dozwolu, żeby z jej wczył pisaty, rachuaty i czytaty. Każdy tydzień napożasz jej zaświadczenia i dasz złotu poczesnu gramotu.
5: Jasne, panie korolu, jak u waszym służbam. Kole zaczynamy się wczyty.
3: No takoj, a jak, princezno? No pod, moja mała, krasna mudra.
5: Prekrasna princezno, wasza jasność, zaczynamy tyma bukwami. A, O. O, E, E. Zapamiętajcie. A, A, O, O, E, E. Powitajcie za mną.
4: O, O, E, E, A, A, E, E, I, I.
5: Nie tak. Proszę, najjaśniejsza princezno, czytajcie za mną toty bukwy. A, A. Teper O, O.
4: Proszę, najjaśniejsza.
5: A!
1: I tak się wczyle. Princezna mała jakie suczutno hołoły. Nycz do niej nie chciła w listy. Wse, lem powitała to, szto profesor. Swoje nycz. Reszał tyżden. I profesor wypisał zaświadczenia. A na nim jeden.
3: To jest zaświadczenie? To? Co za durny ci tu ponapisował?
5: Najjaśniejszy panie król, princezna, siada tu tyżlen, nic nie nawczyła. Nie znać czytaty ani trzech buch. Powiedzat, że 2 + 2 = 100. Ja już nie znam, jak będę dalej.
3: No aż to! Kiedy tak pójdę princezna, to tak i będę. Taka jest prawda. Moja Apraksia najmudriejsza na ciebie świeci. A ty, biedny profesorze, będziesz syną śmierci. Przyjaźń się mi z oczy. Zakliczcie najsławniejszego doślidnika.

0: Nie budeme się prezeraty, jak się uczyli przy wczyniu to ty dwoje. Czule ste już to przy profesorii. Jeszcze dużo innych wczyło princezno. Nic nie pomogło, niczego się nie nauczyła. Ani jeden uczytel nie mógł daty princezni nic wece jak lem jedynku. I na koniec w ciłym królestwie nie było już ani jednego uczytela, który by się natrudył z princezną.
1: Korol przekazał swoim słuchom, żeby przeszli ciłe królestwo. W jedni starej peczeri naszli one jeszcze jednego wczenego, który się nazywał Habakukus. I Korol zaczął go prosić, żeby win wczył princezno.
2: Prowirme sobie najkrasza princezno paru faktów. Najmudrysza korolewno, kilko bude try plus try?
3: Try a try bude milion.
2: O, no to był tjażki prymir. Ja to jeszcze sam prerachuję. Try i try. Habriki, szybriki, ryziki, miziki. Fakt! 3 plus 3 bude mate prawdu, mylejom. Wydyte jasnej korolu, najjaśniejsza korolewna je mudryższa jak wszystkie matematykare. Wszystkie do teper twerdyry, że 3 a 3 jest 6. Mi się wse zdawało, że to kuzmało. Za to ma prawdu wasza mudra diłka, że 3 a 3 to mylejom. Daję propozycję, żeby na wszystkich korolewskich matematycznych tabliczkach to zapisać, bo to jest największa mądrość, jaką jem do teper czuł.
4: No, prawdę masz, wczeny Habakukuse. Wszystko zapiszemy, tak jak powie princezna. I tak się będą wczyty wszystkie dzieci w szkole. Czego się teper będą te wczyty?
2: Może przyrodoznawstwo.
4: No!
2: Możecie mi powiesty, najjaśniejsza princezna Apraksijo, jak żyje domaśnia koroła, którą nazywamy małocznią korołą?
3: He, domaśnia koroła zwywa swoje gnizdo na derewi, gdy sobie siedzi i szczebecze.
2: Och, korolu, jasnej korolu, wasza diłka zaraz wynaszła sztosy nowe, odkryła tajny, nieznane informacji, coś wiria czego świta. Koroła siedzi na derewi i szczebecze. Ja toho nie rozumiju, jak to się dzieje, że do teper iszczy niech to toho nie wzrył. Ja nie wiriu, muszę daty princezni z przyrodoznawstwa szestku. Ale takoj proszę mi korolu, żeby wszystkie koroły od zaran były tak, jak powiedziała najjaśniejsza korolewna, na derewach. Hori na konarach, najmają gnizda. Zapiszecie to w knyżkach, naj się świt doznać prawdy.
1: Czuliste? Koroła siedzi na derewi. Korol tak się wtyszył z mudrosty swojej luboj diłkę, że dał przykaz, żeby każda koroła od toho dnia siedziła na derewi. Kotra nie bude się nachodyła na konarach, to tu zaryżut na miasto. Piddany ludkowe podumale sobie, że lipsze bude maty korołu na derewi, jak nie maty niejakoj. Wysadyli swoje korołki na berezy, na werby, na jablinkę albo na gruszkę. Zależy, jakie derewo najbliższe rosło. Koroły muczale, lude ich tam kormele, napawale. Przedstawte sobie to.

0: Minęły dny, tyżnie. Habakukus wczuł princezną. Korol był spokojny. Każdego dnia princezna wynachodyła daszto nowe, što iszcze nie było w świecie znane i tako i to wwodyle korolewskim prykazom do żywota. Ludze perestali pisaty wielkie bukwy. Była lem jedna bukwa i. Meteorologi się szmaryli do moria, bo princezna powiła, że to delfiny. Do aut zaczęli laty ne benzynu, lem rosił. A Afryku musieli wymazaty z każdej geograficznej mapy, bo princezna powiła, że Afryki neje. Mudry Habakukus lem się z toho pić śmichuwał. Robił sobie zbytkę. Tak by to iszło iszczy dalsze, ale raz Habakukus zwidał się princezna.
1: Najmudrzejsza nasza princezna, na dzisiejszej lekcji historii powiedzcie, buďte taka łaskawa, co znate o życiu waszego dobrego niania, naszego sławnego korola elaborata.
2: No, korol elaborat już mer. Hej, hej, mer przed 100 rokami.
1: Co? O, jasny pane korolu, pane, princezna, najjaśniejsza princezna.
3: Co? Co powie moja najmłodsza princezna?
1: Princezna powiła, że wyste już wmerli przed 100 rokami.
3: Co? Szczypnij mene, szczypnij tenia, ja żyję, ja jem żyły, to nie może być. Widzieć sam, że ja wmer? Nic nie widzicie?
1: Nie znam. Ona powiedat, że wyste już dawno wmerli, a ja jej za to dał szestku. Oj, oj, oj.
3: Joj, oj, oj. Z Bohom, moi ministrowe. Z Bohom, moi piddany. Z Bohom, moja princezna. Chybu trzeba poprawić w każdej knyżci. Napiszcie, że ja wmer. Przed 100 rokami. Tak napiszcie. To jest moja wola.
0: Korol elaborat luch sobie pić czereśniu. Na kotrej siedyła koroła kwitula. Robił się mertwym, ale wse rozdumował jak żywy. Leżyt tam od wczorajszego dnia i dumat. Czom to tak jest, że joho doroha apraksja objawiła taką mudrość? A nikto toho doteper nie priuważył.

0: A teper, moi luby, opowiem wam prypowitku o druhi, peramin lewi princeśni. Hoczete? Słuchajte. Te było, tam było, za trioma horami kołaczył, za trioma moriami kawę, było jedno korolestwo, a w nim były trzy korolewskie stilci.
1: Na jednym stilcy siedł korol, a na drugim koroleła, a na trzecim mała by siedła ty princezna, ale nie siedła. Nie siedła, bo litała po korolewskim podzi, a na tym podzi naszła okrem ryżnego motłochu, jak to bywa na każdym podzi, naszła wielką skryniu z napisem: Czurzen w stóp zakazany.

0: Rzym, wstup zakazany.
1: No dobry, ale ja nie czuża, ja swoja, ja nasza, ja korolewska.
0: Je to tu skrzyniu otworzył i pozeram, co tam jest.
1: Panno Marianno, tatu może pił miliona flaszoczok, a w każdej da jaka mikstura, każda inakszego koloru. Tak, to dla mene, takie sztosy mi trzeba.
0: Mikstura taka dobryćka, może wypyty ciłe flaszcza. To jest dobrota, to jest takie dobre, jak mi lechko.
1: Ale co to się robić? Ja męsza. Wszystko na mene za wielkie. Moi krasne szaty z mene padają.
0: Co się dzieje?
1: Mamko moja korolewska. Dajcie mi drugie sukni. Pozerajcie, jak jem schudła. Wszystko z mene padat.
2: O, pardon. A co to się dzieje? Kto ste? Co się robicie? Czego chcecie? Jak ste się heł dostali?
1: Ale mamko, ja twoje dziewczatko, princezna.
2: Taka to nic. Heł nie mamy. 100 razy nic. Wy ste chudy, jak terło. Moja dziewka taka jak ma byty. Łynę nasza. Ej, słuchałe. Każcie drogu wąty nieznani osobi.
1: Och, mamko, wasza jasnist. Lude, własna mamka nia nie poznaje. Muszę wszystko naprawyty. Leczu nazad napić do tej skryni.

0: Tu jest to ta biła mikstura. Wypierz, pryberesz. To ona. A teper idu gu korolowskomu nianiowy. Szto win powist? Szaty się naduły, już na mnie nie wisiad. Mi korolewski otcze, niańku mi.
1: Otcze? O ludyczku. Odkal się tu wzięła to ta tuczy bomba?
0: Otcze, niańku, tuczy bomba, ta to ja.
1: Jaki ja tobie otec? Moja diłka, princezna, je taka normalna, a nie taki pampuch jak ty. Id mi z oczy i moho zamku. Słuchowe!
0: Boże, co to się dzieje? Może na poli dasz to się jeszcze najdę w tej starej ładzi. Diłko tu flaszczat, żeby ucha były równe, żeby oczy były wielkie. Proti kuriniu, na rosninia. O, to jest dla mnie. Nie budu chuda, ani gruba, nim kuściok wyrosnu. Co teper powiedzieć moi korolewski rodycze? Mamko, nianiu, teper jemku zwyższa, ale ja wasza dziwoczka, wyste moi. Ratujte nas!
1: Ratujte!
0: Straszok!
1: Wszytkę się chowajte!
0: Do pełnyci!
1: Skoro!
0: Skoro!
1: Wtikajte!

0: Co mam teper robyty? Co robyty? Oj, oj, oj. Jeszcze raz. Oj, oj, oj. Ja teper taka wielka, że zamok dla mnie mały. Kotre flaszcza budę, żeby mnie się zmęszyła. Kotre. Wypił różowe, bo ma hardy kolor. Dost. Już jem taka, jak jem była.
1: Ale wypyła ci we flaszcza, a my znamy, myły dity, że liky się pielem pokuściok. A tak się princezna zmęszała. Już była taka, jakby chodyła do pierwszej klasy. Jak dityna w kołyści, jak kura, jak myszka, jak chruszcz, jak błycha, jak z ręce pisku i na koniec nie było jej nijak widno, bo była maleńka jak dajakiej wirusyk. Korolewskie rodycze już dawno wyszły z pełnyci i pryzerali się, co to się dzieje.
2: O, oddam swoje ostatni 3 wołosy, żeby lem się nam wernuła nasza korolewna.
3: I ja oddam swoją ondulacyju i trwał.
2: Chodź, mamo, ja mam mikroskop.
3: Dziewczatko moje korolewskie, ja cię nie wyczu.
2: Ani ja jej nie wyczu, ale ona nas czuje. Princezno nasza, pidej pid mikroskop, żeby z metia widili.
3: Ty jest nam zdorowa? Ty jest ciła?
2: Tu je, wyczu jej, sidy, płacze, wytera cyzy, nasza złota.
3: Nasze drogie złotko żyje.
2: Żdyj, le moja maleńka, żdyj. Ja ty prynesu likę, jakie potrzebujesz. Żdyj, le. Likę dla normalnie. Będę mi i ty, korolewska mamo.
3: Pomały, pomały, korolewski nieniu. Lem jedno kapoczku kapnij pod mikroskop.
2: Napij się, dytynko, napij się, moja.
3: Lem kapoczku, żebyś się nie wtopyła.
0: To nie słodkie, to nie dobre.
3: Lem pij, złotko moje korolewskie, oblizuj moja.
1: Lem się nie śmijte, bo dla princezny to była tragedia. Jak raz oblizała miksturu, zrobiła się jak z ręce pisku. Drugi raz jak myszka. I tak dalej, i dalej, aż była taka jak skorsze. Szmaryła się rodyczam na szyju i diakuwała, śmiała się. Przytkę się raduale. Korol wziął do ruky husiacze pero, sił za stił, namoczył do kalamaria, do tynty i napisał ogłoszenia. Horonte peret dit melike. Dity nie możut sami raty. Toto po tym paru raz publikował w korolewskich nowynkach, a pak to wyszło w naucznych zbirkach i w zbirkach zakonił i nowel. Ale ja mam jeszcze jedną przypowitku o sportowi princezni. Budę też datę?

0: Obiecałam wam przedstawić jeszcze jedną princeznę, sportową. Tak, słuchajcie. Te było, tam było. Za trzema horami czekolady, za trzema malinowymi marikami, tam było jedno królestwo. Wszystko tam było takie, jak ma być. Król był spokojny, daryło się mu. Pytany go słuchali i lubili.
1: I narodziła się mała princezna, ale nie była taka jak inne dziewczata. Tota jak rosła, nikogo i niczego się nie bojała. I głos mała, nie taki toński, ale poriadny. Czuty jej było daleko, kiedy już dasz to powiła. A ruky, nie takie słabisi, ale poriadny. Kulu z kanona jak szmaryła, tak na 100 metrów. A 150 kilowe pacia podnosiła jedną ruką, jak husiacze perko.
0: Zaklawiła dytynom, korola to nie trapiło, ale jak się dożdała wisnace toho roka, korol się desy doczytał, że koroleuny nie mają się interesować sportom ani atletyką, ale każdą wisnacecioletnią princesną ma wkrasty drach. Tołdy korol sklikał ministerską naradę.
2: Pane ministrze, ja was tu zaklikał na poradę. Jak znate, nasza korolewska dziewka, jasna princezna, bude mała w 18 roku. Trzeba bude, jak każdy poriadok, żeby i naszą korolewską dziewkę wkrał dajaki drak. Mam mechę w naszym korolestwie dajakoho draka?
3: Najjaśniejszy nasz korolu. Lekko to bude zrobytne. Perekupimy dajakoho draka, żeby wkrał naszą princeznę. Dumam, że się inny źle stanę. Mamy w naszym królestwie trzech braciów draków. Jeden ma 3 głowy, zowe się Zuboid. Drugi ma 6 i to się nazywa Roborem. A trzeci ma 12 głowów i to jest Romo Pekło Blisk. Wszystkie są straszne. Mają wszystkie zuby, a znosił furkat im ohen.
2: Dobry, dobry. Trzeba się z nimi skontaktować. Najpełniać swoją powinność. Płatymy im, jak wydżu, lem za paradu, najdasz to roblat.
3: Uż, pane korolu nasz, takoj posyłam telegram. Pyszu. Pryszą czas. Panowe drakowe wykonaty waszu powinnist i wkrasty naszu najjaśniejszu princeznu Sifoniju. Stop. Jak nespełnite zadaczy od pierwszego nie budete dostawaty wypłaty. Stop.
1: Pereszł dajaki czas. Przyszł pierwszy trygołowy drak, żeby wkrasty korolewną. Jak princezna Sifonija go dozriła, tak się śmiała. Zimała draka, poskruczała, powiązała i przyniosła korolowy u nogam. Szmaryła go na zemlu i zwidała się, czy nie je w ciłym korolestwie lipszego draka, jak tota wereturnycia? Korol sklikał dalszą ministerską naradę.
2: Ja ty dam, ja tobie dam. Ministrom nie budesz, jakoho somara jest nam pidosłał. Try hołoły, a nic nie wydumał. Pysz drugi telegram. Nie mają dla jakoho lepszego, ale skoro, bo dam odnesy twoje ministerskie kresło.
3: Takoj pyszu, jasnej korolu. Uż pyszu i posyłam telegram. Ja, korol, taki i taki, przekazuję tobie, wielki draku, wkrasty naszą princeznę zo zamku. Stop, posyłam, już posyłam.
0: Telegram odebrał drugi drak, miał 6 głowów. Wszystko się triasło, padało. Jak iszał, wszystko drylał, ale iszał śmiło do roboty.
4: Tak, no pidu ja, Zuboid skoro stratył wszystkie zuby. Ledwo smycho rozgązłali, ale żyje. Mene ona nie dostanę. Wyczyszczył wszystkie swoje 192 zuby. Wypołoczył. Pust parafiną po wszystkich pomarzu i da jak się dochłarymy. Dobry den, droga princezno. Joj, jaka szumna. Princezna trenuje. Może mnie nie wzryła? Miła krasna princezno, ja mam tebe hneska w krasty. Pidesz dobrowilni, cy na syłu.
1: I što się stało? Toto, što i z pierwszym drakom Zuboidą. A korol się hniwat i klicze ministra na dalszą ministerską poradę.
2: Što ja widzu, što ja czuju? Ministre, moje dziewczatko poskładało draka na pił. Poskładało ho tak, że do śmierci bude splicowany jak harmoszka. Skaliczyło ho. Ministre, što teper?
3: Nie trapte się, korolu. Da jak było, da jak i bude. Mamy jeszcze między drakami rezerwy.
2: Ty tu prysłał sześciołową trubu. To nie drak. Im się parafinuje i pazury pyłuje. Nijaki strach od niego nie idę, a niego dymą nie czuty.
3: Co ja zrobię? Teper poślemy po toho 12-ołowego. Może win się polubi naszej princezny. I pida z nim pod staglem na oko dobrowilni.
2: Nie, win ma w krasce naszą princeznę.

0: Treti drak. Był to wielki draczysko. Jak iszą, to tak się zemla triasła, że dereła padale. Koli letił, to witer był taki, że wtikale tak, jak perd tornadą. No ale robota to robota. Przyletił na zamok, rozserać się de princezna, a ona trenuje futbol.
1: Krasna princezno, nie czujesz nie? O łupko, szto boisz na to, żebym ty stanął na bramci?
2: Joj, jaki śmieszny bramkarz, znasz zimaty pyłku, bo jak ja kopnę, to hołowy to odpadę i wtedy będę gol.
1: Nadam, princezno. Ja się nie dam skaliczyty. No to, joj, moja hołowko, co teper zrobimy? Czuły świst się z nas bude śmijał.
3: Pane Korolu, wasza jasność, wszystkie draki, które ostale w naszym korolestwie, napisane za żalinia, ani jeden nie pide już krasty princezny. Powidali, że tak jak było w minułym, już nie bude. Teper je moderna doba.
1: Joj, co teper budeme robity? Takie fopa, taka haniba.
2: Tatku, wy płaczete? Tatku, ale to nie jest bida. Nic się nie bijte. Wszystko zrobimy. Będziemy znany wśród i popularny. Mi plan taki. Idę do naszego największego królewskiego auta i icham za drakami. Przywezu ich na zamok, żeby mieć inne atrakcje. Nie straszki. Jem krasny.

0: Tak i zrobiła princezna. Przywezła trzech drakił na zamok. Słuchali jej jak szczeniatka. Na jej przykaz rełkali, skrechotali zubami, puszczali ogień, smerdili smołą. Każdy się ich bojał.
1: Teper na zamok chodzi pełno turystów. Lem korolowy się to kusne podoba. Zastanawiać się, jak to w takim poriadnym korolestwie nie draki wkrali princeznu, lem ona wkrała nie jednego, a trzech drakiów. Piszą do swojej wielkiej knieżnici i hladat odpowiedzi. Może się jak raz dadę toho doczytać. Lyszmy ho. Princezna z radością zanimać się nie lem sportom, ale i korolestwom. Vede cíle korolestvo i to cílkom.

Suchołysku uczast w ziale. Natalka, Mela, Ola i Mirek Pelechacz, Justynka Michalak, ta Emilka, Julka i Warka Duć. Suchołysko Edity z rytuale Warwara Duć, ta Mirek Pelechacz. Muzyku dobrała Natalia Małecka-Nowak. Dziękujemy.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Czaradny Suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Mali sme ostatnio v rádiu Bešidu, Bešidu Vales bez Paulom, ktorý naríkal, že našoj lemkivskoj muzyk, v našej muzyčnej bázi máme dosť málo. Ale vcali to neoznača, že to tá muzyčná báza s našom lemkivskom muzykom jednak sa nepoširia. Na počátku privítalo vás špívače trio Duma zo Sniny, to jest miesto, można powiedzieć, typowitowe na wschodzie Lemkowiny, już przy granicy z Podkarpacką Rusią.

śpiewacze trio Duma, Tworiat, dwie pani, pani Magda Dubiakowa i pani Anna Kołaczowa. No ale trio nie byłoby trio, jakby nie było trzeciej osoby, a trzecią osobą w tym trio jest pan Milan Dudka, który jest bardzo często autorem muzyki tych śpiewanek, ale i tekstów. Sąd na płatni Dumy większości śpiewanki autorskie napisany przez pana Milana Dudka.

potu płatniu dystał jem na biennale w Krynici od śpiewaczki pani Anny Kołaczowej. Dziękujemy pani Anno, budemy pamiętaty o tym, że mamy taką płatniu i że jsme jej od was dostali.

jednym z naszych programów zaraz po Biennale besidowaliśmy z panią doktor Oleną Dućfajfer, która narikała, że nie może dijty do sebe, jak stwierdziła, nie może się oczutyty z nadmiaru wrażeń, których dostarczyło jej takie duo z podkarpackiej Rusy, które tworzą sestry Anna i Magdalena Kedyk.

jak napisali, na dobrą zgadku od sester Anny i Magdaleny Kedyk dostaliśmy też właściwie trzy płatni. Jedna płatnia pitna hołowką koło myjki Cwituczych Karpat, to jest 12 tworów, które wykonują właśnie Anna i Magdalena Kedyk. Druga płatnia to żadna nowina dla uważnych słuchaczy naszego radia, bo dostaliśmy to tu płatniu od Diłki pani Kedyk, od Rusynoczki, a Noczki Kedyk. I wprawdzieśmy mali już to tu płatniu, ale rado prynialiśmy to od darunok. Trzecia płatnia, trzeciej płatni akurat wneskę nie budeme puszczaty, zaraz zrozumiecie dlaczego, bo na tej płatni pod nagłowką rusyńskie kolatki mamy właśnie specjalny repertuar, który budeme nadawaty tołdy, jak przyjdzie pora na śpiewania koladok.

ale seret naszych nowych nagrań, z których możemy by tych dneskach wordu, to nagrania jeszcze tepliczkie, które było wykonane w ostatnią sobotę w ruskiej bursi w czasie prób ansamblu Teroczka, która poszerza swój repertuar, a i przygotowuje się do dawania wystupiu. A najskorsze Teroczka nasza wystupyt, no właśnie, w ruskiej bursi, koli to odbude się den Teroczkę. Koli to bude to den, my was jeszcze poinformujemy w naszym radyli, a i na stronach naszego stowarzyszenia.

czasie biennale w Krynici Streetolism Etisz, nasz wyjątkowo ulubiony ansambl, to jest ansambl Barwinok z Kamionki. Besidował jem z kierownikom toho ansamblu, Martiną Karaszą, którego wielu naszych słuchaczy znają osobiście. Zdrawimy pana Martina, obiciał pasty da koli do naszego radia i daty nam interwiu, koli bude przejezdom przez Krakiu.

zdrawimy nasz ulubiony barwinok i zdrawimy wszystkich Rusyniu z kamionka. Majte się kraśnie.

ostatnia płatnia, którąśmy zadbali. I kupiliśmy do naszego radia, żeby was pocieszyć, to jest płatnia ansamblu Szaryż, który dzieje przy artystycznej szkoli w Priaszowie. Ansambl bardzo często wystuplat w czasie naszych lemkiłskich water w Michałowi. Był też na biennale w Krenyci, gdzie nas oczarował swoim repertuarom. Członowie ansamblu bardzo kraśni tańczują, hulają, no ale radio ma pewne ograniczenia, za to my dnesk przedstawimy czast śpiewaczu ansamblu Szaryż. No posłuchajcie paru śpiewanoczok.

Rozpoczął się w nas sezon na ryżne owoce, teroczka śpiewała o jafyrach, a my teper poprosimy ciż jedną panią ze Słowacji, żeby nam zaśpiewała tamtejszy hit, a to jest śpiewanku o czereśniach, bo jak się pokazuje, chodyty na czereśni, choć z kim, może być bardzo niebezpieczni.

o inczych czereśniach, to poczujemy z takiej płatni Taktiv Kolektiv z ośpiewankami, które zagrywają nas do borbo. No, w tym wypadku nawet i do roboty.

z nowych władni, które do nas dotarły, no, we Francji. Pierwszy mistrz w sprzedaży okupuje mocno kontrowersyjny wykonawca, który zove się Sebastian Teje. Na owo płatni My God is Blue.

Najnilsza płatnia, artystkę kotrazole się Amina Alaoui. Pochodyt z Maroka i interpretuje andaluzyjską klasyczną muzykę. Śpiewanka z jej ostatniej płatni Arco Iris.

Mi program hrałce chce zaczynać się motywom granym na akordeonie. Dneska w tli grać nam cisz akordeonista o swojsko zwuczaczym nazwisku pan tot zove się Milan Koreń. A ja bym chciał wam dać jak przykład artysty, który gra na akordeonie, ale swoją grę Renius na czysto inczej riven artyzmu. Tot pan pochodzi z Izraela, a zove się Gaj Kluczewszek.

Z Francji dostali z Mejszczycisz dwie płatni. Jedna to Paulo Volubył, to jest taki większy boys band, który śpiewa znany śpiewankę. Z Francji dostali z me płatnią, która też odniosła wielki uspiech, to będzie młody wykonawca, który zove się Filip Umiński.

chciałbym z nowosty jeszcze zaprezentować jedną śpiewającą panią z Brazylii. Pani zove się Karin Alison i wydała ostatnio płatnią pod nazwą Imagina. To są śpiewanki z Brazylii. No to posłuchajmy z jednej przyjemnej, doznanej śpiewanki.

Kinczuch neśnie hrałce, kotry proponował jem nowe nagrania, kotry ma budę dysponowało nasze radio, we krzosty, szto ciszet, boli to śpiwankę lemkilskę, Jasia, dneska z wami już praszczam, zapraszam za tyżden. Bohdan Gambel.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra, dociam uż. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.